0: nanso no wɔwɔ awo hɔ kakra na aka no a bɛbie no wɔwɔ awo hɔ na wotoa so a
1: anaasɛ monim sɛ
0: ɛnyɛ
1: nyankopɔnhenɛ
0: bible no ka ɛti sɛ wone wɔmɛwɔtwe mpa damfo no no a no sɛ wone nnua baako ɛti tumi na ɛhante no no nso ɛbɛhante wo tio deɛ wo ne ne nam ne wɔtwe mpena no hɛ sɛdeɛ mpena twetumi pam nyankopɔn hohom nipa ho no nyankopɔn sɛ obihohom afiri so nnipa no wɔ ho bɔ no a wɔ se wo nso saa ɛti tumi na ɛhante ne no na ɛhante wo nso a ne ne nam no mabe yɛbora dwa wɔ yɛkuno yie ɔma nkasa nso sɛ moma dua a na yɛ wagyigya bibia bɛma yerɛ ti gyigya asɛe adwuma no asɛe nkwadaa kɔ skuul a yɛhu ade yɛadwene nyina bora dwa wɔ yɛkuno yie ɔma nkasa nso sɛ moma dua a na yɛ wagyigya bibia bɛma yerɛ ti gyigya asɛe adwuma no asɛe nkwadaa kɔ skuul a yɛhu ade yɛadwene nyina wadamfo kora do ho bɔɔl no na fɛt kampɛ sɛ woba kapɛ skuru sɛre tie asɛm de so a
1: deɛ
0: ɔde ne ho bɔ adwamafoɔ no yɛ honam baako
1: na deɛ ɔde ne bɔ awurade ho no
0: na deɛ ɔde ne ho bɔ
1: awuradeɛsɛ
0: ma awurade wobɔ awurade yɛafa wɔn so ɔka kyɛ sɛ kɔsɔre

0: twiwa korɔ no gyina hɔ no ɛno bi na na wɔ mo yɛ nti mmaa no daada ka ne no kora ɛhyɛ pɛ koya no gyi mu anaɛna ayɛ kama ane no ne hwanhye ne yɛbɔ nɔmba ne yɛde abɔ pene mu ha nti ɔdan ne dan nem na krakye ne akɔtɛk awie na ɔhyɛ spɛs na ɔmakemake ɛma sisi akyi ɛno bi na ne wɔ mo yɛ ɛna hyɛmtwerɛne baako kɛka sɛ saa deɛ wei a kramofoɔ ne sɛ ɛyɛ hram sɛ ɔbɛma ɔba hyɛ panhyɛ akyerɛ ɛde ne ho akyerɛkyerɛ nnipa ɛmtwerɛ ne asɛ sɛdeɛse a ɔno bɛba bɛte na ɛgya ma kristo ne nkramofoɔ ntɔkwa no ase dwoeɛ ne yɛku nnipa terɛmo tɛkyetoɔ a wei naketu sɛ mate ase a nipa sɛ ɛti wɔ se wɔ keteketeke ɛduru january a obi tumi nom jot ɛto fam wɔtamale kwan so jot ne gya no ɛtumi hye ɛserɛ no bɛtɛkyerɛma kristo ka kakra wokasa dodo hyɛka awurade ni ɛti vɛses ne kaa sɛ
1: ɔse na tɛkyerɛma nso yɛ ogya
0: wate wɔse tɛkyerɛ kakra wokasa dodo hyɛka awurade ni ɛti vɛses ne kaa sɛ
1: ɔse na tɛkyerɛma nso yɛ ogya
0: wate wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ ogya wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ gya ɔbɛtumi de gya tu akua yi mu tum ɛfiem adwumam abusuam tɛkyerɛmaba a wode le hyɛm akyi nyim kaka de wokura kɔtena baabi a ɛsta yɛyɛ pɛ wadwuma baabi de wokura ware hyɛm akɔtena wode wadafo a wokura sister ne nso tɛkyerɛma deɛ kyerɛ ei ɛne mmerɛ deɛ yɛwo right ɛneɛ wode wowɔ adagye papa meme kunu amasdadaware ne fis saa nɔ na ɔno ɔyɛ papa nka ne kura ware ne fis bi wɔ hɔ ihyɛka awurade ni na abrɛteɛ ne ho nsɛm na nadode ne tɛkyerɛkyerɛ no wɔka ɛnɛ mmerɛ yɛbama hyɛ abɛke wo dada so ɔno kora wɔ ne deɛ ɛnyɛ adwuma ɛsɛ bi wa no nsom tɛkyerɛm agyidifoɔ yɛka sɛ o nya ndɛ ɔpia biɛ ho sɛ ɔde ano nte wɔ yɛraba nhwɛ kura ne yɛafa no sieka yesu kasa yare yɛkyerɛ ɔm sɛ wodrɛ wɔ bia bɔ ahyɛ naka nano nti kaa nano t pilato ɛfono pilato ɛma pilato bua sɛ na wo yɛka gu so nti wonka bi ti hɔ no waɛdi wo nso ɛ tɛkyerɛma na ɔba ei w'adwuma yɛ kɔ fam deɛ ɛhwɛ na fafa baabi kakrao yɛkɔyɛna menim kɔmfoɔ bi waala ba a mode kɔ asɔ biribi nni ayɛ te sɛ ɔpɛ wasɛ nma ɛsɛi tɛkyerɛma owiei a ɔde wokɔɛ a ne wasan ba weinom ɔmkɔ asɔre kɔ a malam bi a mkɔ ne hɔ ɛnyɛ ne hɔnam ne ne kɔ tɛkyerɛma ɛti wokɔ sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 a david ka asɛm bi sam 34 11 to 13
1: ɔse ɛmaa mommra
0: nti ɔse ɛma mommra
1: monyɛ asoma me
0: monyɛ asoma me
1: mɛkyerɛ mo awurade suro
0: na menkyerɛ mo awurade suro
1: momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa
0: ɔbusa questions bi wɔ ha momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa toa so
1: na wɔpɛ ɔnyinkyerɛ sɛ ɔbɛhunu papa
0: ɔsan so pɛ sɛ ɔhu papa na ɔsan so ɔnyi kyɛ
1: abɔne ho
0: bɔ kɛseɛ ma wɔ se sɛ wo na wonya a kora wo tɛkyerɛma

0: na otiti bankum na otiti nifa na twi nyinaa sɛi wɔte hɔ nyinaa na dwene yɛ ne game gyɛde nkrisima ne sɛ wɔn wɔkia na osi ho osi ho te sɛ ayi yɛbɛ ne sɛe apɔnkye a yɛtwitwa akokɔ na masi n'anim ɛso kɔ game no so kɔ hwɛ ne nsa mmienu na ɛkuta deɛ no na pɛpɛ prɛprɛ na wɔyi kristiano na wɔnado na ɔde afa ha na wɔyi wei masi afa ha na ɔde wei afa ha watwi so ɛnye sɛ ne sɛ wommua de a aberanteɛ ababa a wɔhwɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nadeɛ paash sɛdeɛ yɛha mponi deɛ a ankeɛbɛfiri kum moha mponi na molo yɛ junia hi junia sa ka ho mene saasɛyɛyɛnia wɔ ne hi nti nkwalaa nketenketenketenketenke mo ɔwɔ hai yɛde wɔ na sɛ ɔsi hu ɛ akora ketewa gye ss ne akora woda tɛn wo ne last person a sɛ woto gate no mu a obia nwura mu mmɛda bio tieniye paa Proverbs chapter 1 verse 8 ɛtra yi mu
1: meba
0: tie wo kyerɛ
1: na ɛmpo na mmra
0: na wo na gya nkyerɛ
1: mmra mpo
0: na ade ade
1: mmra na yɛwɔtu anim onyama bɔdiri
0: ɛsɛ ka awurade
1: amen
0: woma ne wokatewo sɛ adoa wo sɛ meho nyinaa na maporo mesika nyinaa na maporo ɛna mede wabɛto secondary school mu ha nti woba no adesua nti na wobaeɛ woba no mfa ho nkɔbɔ wiifoɔ awɛnkoawɛnkoɔ hwɛ ho yie hwɛ so suadeɛ kwalaamɔne agu skul mu a mfa ho mmɔbɔ wɔn woma meka dan na wokɔ wiiniadfoɔ fofoɔ yie hwɛ so suadeɛ kwalaamɔne agu skul mu a mfa ho mmɔbɔ wɔn woma meka dan na wokɔ wiiniadfoɔ fofoɔ agu skul no hall ɛtena lase buku suadeɛ na wahuru fɛso hɔ kyɛse na ɔte owie a wɔhyɛ ahuru fɛso hɔ laba wɔfa nwira mu hɔ a sukuu no baabi a yɛtoɔ ne duruɛ ɛkwan kakra ɛkaa no a yɛntoo no mmeranteɛ yɛfa hɔ aa mɛ hɔ ayɛ kyene na ɛsena pla ɔhye te a
1: wogya nkyerɛkyerɛ na ɛmpo wo na mmra
0: ɛmpo ma me mmra
1: na yɛwotua animonwuma botiri
0: ɛde ade
1: ɛyɛwotuaɛna
0: so ma me ne wo papa kasa a wose wɔ m yɛ kolo
1: ɔmtamatwam
0: na wadamfo tumi gyina w'anim ka kyerɛ wo sɛ wo maame ne wo papa deɛ ayɛ adɔgo wɔ yɛbɔ nhwerɛma ahuru fɛnse wɔ aberanteɛ hwɛ yi o na aboa pɔnkye wɔ se wɔ sɛ wɔ bi daa ho na ɔno ara nwi ɛne wɔɔtutu daakye wobɛtɔ awode aboa pɔnkye ɔbɛnya nsa bu no bɛyɛ nti Proverbs 4 verse 1 ka sɛ
1: nyansa ho ɛwo
0: nyafotuo
1: mɛma
0: ɔte wɔ se meba
1: tie atene
0: meba montie agya atene atene
1: na monya
0: na nya so
1: monya nhunumu
0: na wɔyɛde ade
1: monya nhunumu
0: nti adala a ɔyɛ dawofoɔ nsɛm no bible saa koraa no ɔnya nhunumu ɔsɛ bible no abaayɛ biala a ɔtie dawofoɔ sɛ ɔnya nhunumu
1: na nipa
0: kyerɛ nowa ka kyerɛ sɛ bɛnkɔ so nyankopɔn de m sɛ wiahyɛ bapa no mado ɛwɔ ɛberɛ a ɔmode aba awiase ɛne sɛ mbɛhyɛ wɔ mo adwene mu ɛti yɛ papa ne wɔ mo maame yɛ maame no